şey demem.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że nie odpisałaś na jego emoji przez 3 godziny, to początek końca waszej relacji. Więc, żebyś w końcu przestał nadinterpretować każdy piksel, w radiu X-Vibe leci Whole Heart, Griffina i Bipolar Sunshine. To dosłowne zalecenie, żebyś wreszcie włożył w to całe serce, a nie tylko kciuk w górę. Dla Marka od Marka.

znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo noc ma w sobie ten dziwny magnetyzm, który przyciąga tylko tych, co wiedzą, że światło dzienne to tylko kiepska iluzja. W 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę, która miała być hitem, a okazała się chodzącym koszmarem z wbudowanym mikrofonem rejestrującym rozmowy w domu, co brzmi jak początek taniego horroru klasy B z wypożyczalni Feuchores, ale dla producentów było to po prostu genialne narzędzie szpiegowskie w pokoju dziecięcym. Zanim internet stał się naszym cyfrowym cieniem, zabawki już wiedziały o nas za dużo. I ten absurdalny klimat podszyty niepokojem idealnie wpisuje się w ten bit płynący w X-Vibe. Więc niech ta nuta poniesie cię w stronę świtu z Karol G i Provenza w Radiu X-Vibe.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Dobra, znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać zamiast słuchać moich nocnych wywodów w X-Vibe. Ale skoro już tu siedzisz, to posłuchaj o tym, jak w 1982 roku film Poltergeist zamienił się w prawdziwy horror, bo ekipa uznała, że taniej będzie użyć prawdziwych szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, co oczywiście skończyło się serią dziwnych zgonów i totalnym obłędem na planie. A teraz każdy, kto to ogląda, czuje ten dziwny chłód, bo ten film dosłownie żywi się strachem. Więc nie dziw się, że po tym wszystkim wolisz nie patrzeć w ciemność, bo tam zawsze czai się jakiś niepotrzebny bit. A teraz czas na raz, dwa, trzy i oczy tej małej w X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

2004 roku pewien człowiek zjadł w kinie 200 kg popcornu, żeby pobić rekord, a potem po prostu zniknął w mroku, co brzmi jak nightmare z kiepskiego horroru klasy B, ale przynajmniej miał pełny brzuch, gdy w VIP Vibe leci teraz Meghan Trainor i All About That Bass, bo każdy gruby beat zasługuje na odpowiednią oprawę.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

Witaj w mroku, gdzie cienie wydłużają się bardziej niż lista grzechów twojego pierwszego szefa, a my znowu dryfujemy przez pustkę w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek postanowił, że świat potrzebuje więcej grozy w zabawach dla dzieci, więc wypuścił na rynek lalkę o imieniu My Buddy, która w założeniu miała być przyjacielem, ale przez swoje szklane, wiecznie wpatrzone w ciebie oczy stała się główną inspiracją dla morderczej laleczki Chucky, co tylko dowodzi, że dorośli w tamtych latach mieli wyjątkowo pokręcone pojęcie o tym, co uspokaja maluchy przed snem. Ten osobliwy klimat niepokoju idealnie pasuje do bitu, który zaraz rozmyje twoje zmysły, więc daj się wciągnąć w taniec niejasnych sygnałów, bo teraz Robin Thicke, T.I. oraz Pharrell Williams i ich Blurred Lines w przestrzeni X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku. Let me be your lucky star. Shine it down.

Let me explain. My love for you is real. Something I

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej żony, ale boi się zostać sam z własnymi myślami, więc po prostu udaje, że wciąż psuje mu się kran. Skoro już jesteśmy przy udawaniu, leci tempo, bo jak widać, życie to wyścig, w którym czasem po prostu chcesz, żeby ktoś wreszcie zatrzymał zegar. W Radiu X Vibe, Sampanie, Bad Chief i CRO z utworem Tempo dla Marka i od Marka, który najwyraźniej woli naprawiać hydraulikę niż życie.

0: Polski X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc przeklętej kasety, że po cichu wysyłała ją do losowych ludzi, licząc na darmowy marketing w stylu Nightmarek. Efekt był taki, że policja miała pełne ręce roboty z przerażonymi dzieciakami. Totalny obłęd, bo przecież nikt nie umiera od słabego VHS-a. Więc teraz golec u orkiestra i lornetka w X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie widzisz, że za oknem świat wygląda jak kiepski film klasy B. Ale spokojnie, w X-Vibe nie oceniamy, tylko serwujemy dźwięki do nocnej tułaczki. W roku 1998 pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć Ferbi, zabawkę, która miała być urocza, a skończyła jako pluszowy koszmar z wbudowanym podsłuchem, bo amerykańskie agencje wywiadowcze zakazały ich wnoszenia do biur w obawie przed nagrywaniem ściśle tajnych rozmów, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że to plastikowe coś ledwo wymawiało swoje imię w rytm irytującego bitu. Świat jest dziwny, ale przynajmniej masz mnie. Więc teraz Sam Smith i Normani w Dancing with a Stranger w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

znowu siedzisz w tym mroku, jakby świat zewnętrzny przestał istnieć, a jedynym dowodem na życie był ten rytmiczny szum w głośnikach. Więc przyjmijmy, że skoro tu jesteś, to nie szukasz sensu życia, tylko towarzystwa w tej dziwnej nocnej pustce. W roku 1982 pewna firma produkująca konsole do gier uznała, że wykopanie milionów niesprzedanych kartridży z grą o kosmicie na pustyni w Nowym Meksyku to świetny pomysł na utylizację, co stało się największą miejską legendą branży, dopóki ktoś po latach faktycznie nie odkopał tamtych plastikowych trupów, bo najwyraźniej nawet cyfrowe śmieci mają prawo do godnego pochówku. Więc w Nightmare nie zdziwi mnie już absolutnie nic, zwłaszcza ten nieustanny pęd bez miejsca na stałe zakorzenienie, o którym w X-Vibe przypomni ci teraz Alice Merton w utworze No Roots.

Zegary pokazują 3:00 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, więc posłuchaj czegoś, co przyprawi cię o gęsią skórkę, bo w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist nie mieli pod ręką budżetowych efektów specjalnych i użyli w scenie z basenem prawdziwych szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe podróbki, co brzmi jak ponury żart, ale to czysta prawda o hollywoodzkim szaleństwie, gdzie śmierć jest tylko rekwizytem w dobrym bicie. I tak jak te kości pływające w mętnej wodzie, tak my dryfujemy w X-Vibe, czekając na świt, który nie przyniesie odpowiedzi. A teraz Cult.

Pamiętasz, jak w 1982 roku automat do gry Polybius miał rzekomo wywoływać u graczy bezsenność i halucynacje? Totalny obłęd, bo nikt nigdy tej maszyny nie widział, a w X-Vibe serwujemy tylko dźwiękowe koszmary. Nightmarek. Lepiej posłuchaj Neon Trees Everybody Talks, bo zaraz i tak zaczniesz gadać do ściany, a leci to właśnie w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

siedzisz w tym swoim fotelu, a świat za oknem zdaje się być tylko źle wyrenderowaną teksturą. Więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to ekipa od filmu Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo plastikowe modele okazały się zbyt drogie i mało autentyczne, co w sumie wyjaśnia, dlaczego obsada wyglądała na szczerze przerażoną, a cała produkcja później okryła się aurą przekleństwa, bo najwyraźniej nie szanuje się spokoju zmarłych i mie lepszego efektu na taśmie. Ale hej, przynajmniej bit trzyma poziom, a my w X-Vibe płyniemy dalej przez tę mroczną noc w rytmie, który idealnie pasuje do twojego niepokoju. Więc sprawdź, jak Jeremy i 50 Cent w Down On Me rozbijają ten klimat w X-Vibe. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it for she-

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Dobra, otwórz oczy, bo w X-Vibe właśnie zaczyna się kolejna odsłona Nightmarek, czyli czas, kiedy rzeczywistość traci ostrość. Pamiętasz rok 2004 i szał na grę Sims 2? Ludzie oszaleli na punkcie cyfrowego życia, ale mało kto zauważył, że w kodzie gry ukryto pewien makabryczny detal. Bo Simsy mogły utonąć w basenie bez drabinki, a ich duchy nawiedzały domostwa z wyjątkową złośliwością. To był czysty obłęd, bo twórcy celowo dali graczom narzędzie do seryjnego topienia wirtualnych ludzików, zamieniając beztroską zabawę w domowe domy grozy. Totalny absurd, ale przecież wszyscy lubimy patrzeć, jak świat płonie przy odpowiednim bicie. Teraz bajm i co mi panie dasz w X-Vibe.

0: tu nie ma reguł, jest tylko vibe. X-Vibe.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

zegary wskazują 3:00 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc posłuchaj, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji. Mimo że w rzeczywistości był po prostu aktorem z nałożoną lateksową maską i nałożonymi efektami wideo, co dla ówczesnych dzieciaków było definicją technologicznego koszmaru, bo ten sztuczny gość w czasie audycji w X-Vibe wydawał się bardziej prawdziwy niż niejeden polityk. A potem w 1987 doszło do słynnego ataku na sygnał telewizyjny w Chicago, gdzie gość w masce Maxa wygłosił totalny bełkot, po czym dostał lanie gumową różką, co jest chyba najlepszą puentą dla ery przedinternetowego obłędu. Więc niech ten beat niesie cię dalej, bo teraz Tupac, Roger Troutman oraz Dr. Dre i California Love w X-Vibe.

Sam night spędzony na rozmyślaniu o sensie życia. A potem Love and Devotion, Airplay Mix. I nagle czujesz, że jesteś w reklamie margaryny. Totalny obłęd. Wyłącz to.

To był Friday w wykonaniu Riton, Nightcrawlers oraz Mufasa i Hype Man w X-Vibe. Wiedziałeś, że Riton to w rzeczywistości Henry Smithson, który zanim zaczął produkować hity, był znanym DJ-em w Manchesterze? Czas na następny hit dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Alphaville. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które wczoraj o 3 nad ranem zamówiło pizzę z ananasem i pizzę z Antoine jednocześnie. Więc dedykuję sobie Never Forget You od Zary Larsson i MNEK, bo niby ma nie pamiętać tego gastronomicznego błędu, ale żołądek w Radiu X-Vibe przypomni mu o tym jeszcze nie raz.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Summer Calvina Harrisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet pracował kiedyś w sklepie spożywczym, żeby sfinansować swoje pierwsze nagrania? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wskakuje Oscar Salguero. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.
1: Nie miałem prawie nic.

Marek z czwartego piątra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który zajmuje dwa miejsca parkingowe. Licząc na to, że rytmiczne podskoki w rytm The Humpty Dance pomogą mu w końcu przestać parkować na skos. A w radiu X-Vibe leci właśnie Digital Underground z utworem The Humpty Dance, dedykowanym przez Marka dla sąsiada.

Najpierw kazałeś nam Walk This Way, a teraz masz Youngblood. Czy ty w ogóle wiesz, w którą stronę idziesz, czy po prostu udajesz, że masz plan? Radio X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: jacket. Bitch, be careful when you dumping your action. I ain't no sucker, I ain't cuffing no action. The streets raise me, I'm a whole bastard.
1: U bank account znowu masz zero, więc Give Me Good Sex to jedyne, co ci zostało za darmo. Przynajmniej nie trzeba brać kredytu na trochę przyjemności. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Radomia pisze wiadomość do swojej żony Ewy, że po tym jak w zeszłym tygodniu kupili to strasznie szybkie auto, które nie chce zwolnić nawet w strefie zamieszkania, ta piosenka najlepiej oddaje ich codzienny dramat z mandatami i wiecznym strachem przed fotoradarem, więc niech to będzie dla niej w Radiu X Vibe Fast Car Tracy Chapman od Marka dla Ewy, żeby wiedziała, że w tym pośpiechu przynajmniej mamy wspólny cel.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Day and Night od Kid Cudi w X-Vibe, który swoją drogą napisał ten numer w zaledwie 10 minut. Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdża The Weeknd. Zostań w radiu.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

X-Vibe nie pyta, tylko gra.

skoro Truth Hurts, to pewnie dlatego po prawdzie została ci tylko desenchanté i depresja w garażu. Nie patrz tak na mnie, to tylko muzyka, a nie terapia. Radio X Vibe.

słyszałeś Zaj, dass sich was dreht od Ochobani, Herberta Grönemeyera i Ericksona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Grönemeyer w młodości zagrał w Das Boot, zanim zajął się muzyką? Następne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjeżdża ABBA. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z trzeciego piętra przysyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął półtora miejsca parkingowego, więc dedykujemy mu Houdiniego od Foster the People, bo skoro już tak znika z pola widzenia po zaparkowaniu, to może warto byłoby wreszcie mistrzowsko zniknąć też z mojego widoku w radiu X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych inwestycji, który zasypuje go ofertami częściej niż jajem śniadanie, więc dedykuje mu kawałek Sandy Marton People from Ibiza, bo skoro ten naciągacz tak uparcie twierdzi, że siedzi na wyspie, to niech chociaż leci przy tym odpowiedni klimat. W Radiu X Vibe leci Sandy Marton i People from Ibiza od Marka z Pragi dla tego wirtualnego oszusta.

Go Solo, czyli Zwete i Tom Rosenthal w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tom napisał ponad 200 piosenek, bo po prostu nie potrafi przestać tworzyć. To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Cher. Zostań z radiem

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

This is how we roll, czyli toczenie się z kanapy po 40, a potem wchodzi team i nagle czujesz się jak kapitan drużyny, która przegrała walkę o pilota. Totalny obłęd w Radio X Vibe. Wait till you're announced.

Kiedyś grało się w Pegasusa, dziś gra się w sentymenty. W Radiu X-Vibe mamy najlepszą playlistę.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Mieczysława z Radomia, tutaj użeram się z tym grillem i dymem, więc wrzuć mi w końcu I Gotta Feeling od i Black Eyed Peas, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To było Love is a Losing Game, Amy Winehouse, Fix Vibe. Wiedziałeś, że Amy napisała ten utwór w zaledwie 30 minut? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Betty Boo. Zostań w radiu X Vibe.

Good for you, tak dobrze ci służyło, to teraz czas się opamiętać i turn around, radio edit. Serio, obróć się, bo ten kawałek brzmi lepiej z oddali. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

właśnie poleciało Popular od The Weeknd, Madonny i Playboi Carti w X-Vibe. Wiedziałeś, że Madonna w młodości pracowała w Dunkin' Donuts, skąd wyleciała za oblanie klienta dżemem z pączka? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają dziewczyny z Girls Aloud. Zostań z radiem X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, co do dziś przypomina mi się za każdym razem, gdy widzę ten model auta, więc dedykuję mu Club Can't Handle Me od Florida i Dawida Guetty, bo faktycznie tamtego dnia po prostu nie ogarnąłeś sytuacji. A teraz słuchamy tego w Radiu X-Wipe dla tamtego mistrza kierownicy od Marka.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Have You Ever Seen the Rain w wykonaniu Alberto Ciccarini i Paula w X-Vibe. Czy wiesz, że ten utwór to cover Creedence Clearwater Revival, który sam Fogerty napisał o rozpadzie własnego zespołu? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Dr. Alban. Zostań z radiem X-Vibe.

Hej, tu Kazimierz Skaczek. Ledwo ogarniam te kroplówki, ale słuchaj, puszczaj wreszcie Everlasting Love od Sandra, bo to jedyne, co mnie tu jeszcze trzyma w pionie na Radio X Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Skoro Not In Love to twoja życiowa strategia, to seniorita pewnie wyśle cię na terapię albo do Urzędu Stanu Cywilnego. Nie pytaj, po prostu słuchaj. Radio i

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

bo my, Radio X-Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Najpierw kazałeś wszystkim siedzieć cicho w dontelem, a teraz liczysz na cud, pukając w niemalowane drewno? Żałosne, ale przynajmniej masz rytm. Radio

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Słuchajcie, to niesamowite, jak Fine Young Cannibals przewidzieli historię Marka z Radomia, który tak długo szukał zgubionego w garażu Johnego, że aż musiał napisać o tym hymn. To totalny obłęd, ale w pełni rozumiem ten dramat. W końcu znalezienie kogoś w takim bałaganie to wyzwanie dla każdego z nas. W radiu X-Vibe leci teraz Johnny Come Home od Fine Young Cannibals, dedykowane dla zagubionego Johnego od Marka. Obyś wreszcie trafił do

To był Invisible w wersji singlowej Alison Moyet w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim zajęła się muzyką, pracowała jako stroicielka pianinów? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą X-Ambassadors. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Justin Bieber pytał, gdzie jesteś, a teraz szukamy right combination, żeby w ogóle wytrzymać z tobą w tym aucie. Serio, nie pytaj mnie o drogę, tylko słuchaj Radio X Vibe.

To było Dry Tage Am Meer od Annen Mai Kantereit w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Henning May ma głos jak stary palacz, mimo że był wtedy ledwie 20-latkiem? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Pole Cole. Zostań z radiem X-Vibe.

No cześć, tu Genovefa z Koszalina. Właśnie stoję na poboczu, bo mi się auto totalnie posypało. Więc spuszczajcie mi California Girls od Nombe, Sania Alven, żeby mi się tak nie nudziło w tym Radio X Vibe.

Marek z Radomia chciał napisać szefowi, że wysyła raport, ale telefon zmienił to na raport o trupach, przez co teraz obaj udają, że nic się nie stało. A w Radiu X Vibe leci specjalnie dla szefa od Marka utwór UC zespołu Helikon, bo w tej sytuacji chyba faktycznie czas przejrzeć na oczy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Usłyszałeś właśnie Feel Something, czyli Bia Miller w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę od dubbingu w bajkach? A teraz to następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Beck. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skonsumowałeś już cake od Ahazja i The Ocean, więc czas na lekkie niestrawności. Zaraz wpadnie The Real Slim Shady i wyprostuje ci te cukrowe zakręty. Totalny obłęd w Radio X.

Bóg dał ci God Gave Me You, a potem za karę zesłał Kung Fu's Back Again Part 1. Nie wiem, co przeskrobałeś, ale ewidentnie wszechświat ma dzisiaj z ciebie niezłą polewkę. Radio X Vibe. Here comes the man.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, Ignacy z Nowego Jorku z tej strony. Właśnie wymykam się przez okno, żeby stary nie widział, więc potrzebuję czegoś na rozruszanie. Puść mi może Stereo Love Radio Edit od Imet Edward Maya. To załatwi sprawę w tym Radio X Vibe.

X-Vibe. Radio dla tych, co wolą kiełbasę niż tofu.

0: Here at WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: To był Always On Time w wykonaniu Jarul i Ashanti w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ashanti została odkryta, gdy zaśpiewała w pociągu, bo ktoś usłyszał jej głos? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie SRNDE. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Chaim i ich modlitwa o złoty deszcz to idealny podkład pod wieczór, w którym jedyne, czego Ci brakuje, to odrobina sensu w tym całym chaosie. Skoro jesteśmy przy deszczu, warto wspomnieć, że w 1987 roku w Wielkiej Brytanii zanotowano najgorętszy lipiec od ponad 100 lat, co dowodzi, że pogoda zawsze lubiła robić nam na złość, zupełnie jak dzisiejsza playlista. Przeskakujemy z nostalgicznych klimatów w coś, co sprawi, że nawet najbardziej oporni zaczną niekontrolowanie poruszać nogą w takt muzyki, bo życie jest za krótkie na bycie poważnym przez całą dobę w radiu X-Vibe. Teraz Enrique Iglesias oraz Pitbulls i I Like It w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Karyna zwygwizdowa tutaj. Młody wreszcie zasnął, więc muszę, po prostu muszę usłyszeć Miss California od Dante Thomas, bo oszaleję w tej ciszy na Radio X-Wipe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Måneskin właśnie wypluli z siebie tyle testosteronu, że pewnie zaraz będziesz musiał wymienić bezpieczniki w całym mieszkaniu. A skoro już jesteśmy przy dziwnych obsesjach, to w roku 2004 świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które wyglądały jak zabawki z gumy, choć w gruncie rzeczy służyły tylko do wysyłania SMS-ów o treści, której dziś wolałbyś nie czytać. Więc teraz czas na dawkę czystej, błyszczącej, popowej pewności siebie, bo Mariah Carey i Jermaine Dupri wjeżdżają z propozycją wymiany cyferek w X-Vibe.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love.

To był This Is What You Came For, czyli Rihanna w X Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna tak bardzo boi się oceanu, że nie potrafi pływać w głębokiej wodzie? Czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Duffy. Zostań z radiem X Vibe.

Sztuka latania w wykonaniu Lady Punk zawsze przypomina mi, że grawitacja to tylko sugestia, a nie prawo. Zwłaszcza po dwóch głębszych. Choć w 1987 roku świat dowiedział się, że Michael Jackson opatentował specjalne buty do swojego słynnego pochylenia. Co w sumie tłumaczy, dlaczego moje próby naśladowania tego ruchu kończyły się zazwyczaj podłogą, a nie sukcesem. Więc skoro już wiemy, że taniec to fizyka oszukująca zdrowy rozsądek, pora przejść się z polskiego rocka na coś, co zmusi cię do ruchu, nawet jeśli wolisz siedzieć. Bo teraz David Guetta, Nicki Minaj oraz Florida i ich Where Them Girls At w Radiu X Vibe.

0: X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.
1: Man, what in the world is happening down here in the hall?

Ferdynand, szepty tutaj, wreszcie rzucam tę robotę w diabły, więc dajcie mi coś na rozluźnienie. Może L'Amour Toujours Radio Version od E.G.G. D'Agostino, bo oszaleję w tym Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

właśnie przebrnęliśmy przez ten kawałek i jeśli czujesz się teraz jak po podwójnym espresso, to gratuluję dobrego samopoczucia, bo ja czuję się jak po maratonie w biurowych kapkach. W roku 1986 pewien gość wpadł na pomysł stworzenia pierwszej w historii wirtualnej celebrytki, co skończyło się równie katastrofalnie jak próba nauki obsługi tabletu przez moją matkę. Skoro już wiemy, jak wygląda chaos w X-Vibe, to czas na kolejny kawałek, w którym Jane Wedlin pędzi z miasto, tak jakby jutra miało nie być. Teraz Jane Wedlin i Rush Hour w X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był Style Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego tylko 3 akordów? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie The Frank Pop Ensemble. Zostań z radiem X-Vibe.

0: możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.
1: Motor!

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Eli Lama Sabachthani w wykonaniu Wilków zawsze przypomina mi, że nawet najbardziej dramatyczne wyznania brzmią lepiej, gdy towarzyszy im solidna witara, a nie tylko narzekanie pod nosem. Skoro już jesteśmy przy dramatycznych zwrotach akcji, to w 1998 roku świat dowiedział się, że Google zaczęło swoją przygodę w garażu, co udowadnia, że wielkie rzeczy często zaczynają się od totalnego chaosu w czyimś domu. Skoro tamten chaos doprowadził nas do dzisiejszej wygody, to może warto też trochę wyluzować i przestać szukać głębi tam, gdzie wystarczy po prostu płynny takt. Zostawiamy więc te egzystencjalne rozterki za sobą, bo czas na coś, co nie każe ci myśleć o sensie istnienia. Teraz Offenbach i Be Mine w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo wreszcie po 3 latach udało mu się skutecznie oduczyć chomika sikania na dywan dzięki tej konkretnej melodii. To niesamowite, jak głęboko Britney czuła ból właścicieli gryzoni, tworząc ten hymn o wychowaniu domowych pupili. A teraz w Radiu X Vibe Britney Spears, Sometimes, dla szwagra od Marka.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak.
0: Nawet przez stronę www. Nuda.
1: X-Vibe.

0: Peter Fox i Ines właśnie wypluli z siebie tyle optymizmu, że aż boli. Choć trzeba przyznać, że róż w ich wykonaniu nie gryzie tak bardzo jak moda z roku 1986, kiedy to świat oszalał na punkcie poduszek na ramionach i trwałych ondulacji, przez które połowa populacji wyglądała jak pudle po przejściach. Skoro jednak wpadliśmy w ten nostalgiczny wir, czas na coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż czesanie tapiru. Więc teraz Depeche Mode i Dream On w X-Vibe.
1: Can you feel

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był High Hopes od Panic at the Disco w X-Vibe. Wiedziałeś, że Brandon Urie jako nastolatek pracował w kawiarni, gdzie śpiewał klientom za napiwki? Następne hity dla pokolenia X zaserwują CNC Music Factory oraz Freedom Williams. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Radio X-Bag. Gramy, bo możemy.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

pan Borys i jego jaskółka uwięziona. To dowód na to, że nawet w czasach głębokiej komuny potrafiliśmy wycisnąć z siebie sporo dramatyzmu. A skoro mowa o przeszłości, to warto pamiętać, że w 1987 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wirusie komputerowym o nazwie Brain, który zainfekował pierwsze komputery osobiste, co pokazuje, że kłopoty techniczne towarzyszą nam znacznie dłużej niż smartfony i niekończące się aktualizacje oprogramowania. Ta nuta nostalgii idealnie prowadzi nas od polskich dramatów wprost do brytyjskiej melancholii, gdzie wspomnienia o dorastaniu bywają mniej bolesne niż wirus w systemie, więc czas na odrobinę brytyjskiego luzu. Teraz Ed Sheeran i Castle on the Hill w Radiu X Vibe.

Marek z Piasieczna pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi się wyprowadzić i po prostu odlecieć w kosmos, bo w naszym bloku już nie ma dla niej miejsca. To totalny klasyk o trudach logistyki lotów międzygwiezdnych. A teraz w Radiu X Vibe Leni Krawic, Fly Away dla teściowej od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

a z diska zdała się dotykać tak długo, że aż zaczynam tęsknić za czasami, gdy jedynym dotykiem w życiu był kurz osiadający na kasetach magnetofonowych w 1995 roku. Wtedy szczytem technologii był Walkman, który potrafił wciągnąć taśmę, a my wciąż wierzyliśmy, że to szczyt inżynierii. Skoro już wchodzimy w klimaty, gdzie każdy dźwięk ma swoje miejsce, pora na klasyk, który udowadnia, że pewne numery po prostu nie potrzebują filtra. Teraz Adina Howard i Freak Like Me w X-Vibe.

0: want that.
1: Dark Horse od Katy Perry i Juicy J, X5. Wiedziałeś, że Katy, zanim stała się gwiazdą, nagrała płytę z gospel, która sprzedała się w nakładzie 200 sztuk. To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Silent Circle. Zostań z radiem X5.

Blenders i ich ciągnik to idealny dowód na to, że w połowie lat 90. polska muzyka potrafiła być równie absurdalna, co chwytliwa. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, w 1987 roku powstała pierwsza w historii emotikona, co oznacza, że od ponad 37 lat męczymy się z odgadywaniem emocji w wiadomościach, zamiast po prostu pogadać jak ludzie. Ten techniczny postęp jakoś średnio przystaje do wiejskiej sielanki herbowanej przez Blenders, więc pora na coś, co brzmi zdecydowanie bardziej nowocześnie, choć równie pretensjonalnie. Niech ten wieczór w Radiu X-Vibe nabierze trochę innego wymiaru, bo czas na Post Malone i jego wow w Radiu X-Vibe.

Marek z Pragi pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że te wszystkie byki w jej ogródku to nie przypadek, tylko zorganizowana parada i trzeba je wreszcie rozgonić. A teraz w radiu X-Wipe Rage Against the Machine Bulls on Parade dla teściowej od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Styles wyśpiewał wszystko, co miał do wyzwania, a ty pewnie znowu wpatrujesz się w ekran telefonu z nadzieją na cud. Choć w 1996 roku ludzie przynajmniej próbowali udawać, że czytają mapy, zamiast ślepo ufać algorytmom. Poczucie zagubienia w przestrzeni bywało wtedy bardziej autentyczne niż obecne statusy w mediach społecznościowych. Więc czas na chwilę oddechu od tego cyfrowego zgiełku i powrót do czasów, kiedy słońce świeciło jakby trochę mocniej. A teraz Weezer i Island in the Sun w

To było The Edge of Glory Lady Gagi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała ten numer po śmierci swojego dziadka, siedząc przy pianinie w zaledwie 10 minut. Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Gorillaz. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale za to masz mnie i ten niekończący się bit, który wierca się w czaszkę jak wiertło dentysty z lat 90. W 1987 roku pewien japoński inżynier wpadł na genialny pomysł stworzenia Tamagotchi, elektronicznego zwierzaka, który zamiast przynosić radość, zamienił miliony dzieci w nerwowych opiekunów truchlejących przed śmiercią pikselowego stwora, co było chyba najwcześniejszą formą cyfrowego znęcania się nad ludzkością pod przykrywką zabawy. To był totalny obłęd, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie chce patrzeć, jak jego cyfrowy przyjaciel gnije w odchodach, gdy ty akurat musisz wkuwać do klasówki. Teraz niech ten bit prowadzi cię przez mroki miasta, gdy Miguel i Travis Scott w Skywalker przejmują kontrolę nad głośnikami w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję ci ten nocny obłęd w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. Pamiętasz rok 1982, kiedy do kin weszło E.T. Stevena Spielberga, a dzieciaki płakały nad gumowym kosmitą, nie wiedząc, że postać ta powstała z połączenia twarzy Alberta Einsteina i Mopsa? Wyobraź sobie ten miks. Geniusz fizyki z pomarszczonym ksem, co w sumie tłumaczy, dlaczego ten stwór wyglądał tak niepokojąco. Totalny absurd, ale w tamtych czasach łykaliśmy wszystko jak młode pelikany. Skoro już wspominamy stare dobre czasy i te wszystkie techniczne sztuczki, to czas na podróż, której nie ogarnie żaden procesor. Teraz Jam i Wehikuł Czasu w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe były za drogie, więc masz tu idealny podkład pod ten nocny nightmare, gdzie śmierć jest tańsza od rekwizytu. A teraz w X-Vibe poczuj ten beat razem z Pitbullem i Christiną Aguilerą w utworze Feel This Moment.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wpadam z wizytą, żeby sprawdzić, czy twój mózg jeszcze pracuje, czy może już dawno odpłynął w stronę krainy bezsensownych snów w czasie audycji w X-Vibe. W 1986 roku w Japonii pewien facet postanowił, że chce mieć idealną żonę, więc kupił robota o nazwie Aiko, który miał nie tylko sprzątać, ale i udawać inteligencję. Po latach okazało się, że ten mechaniczny cud techniki potrafił tylko irytująco mrugać i reagować na dotyk, co w sumie brzmi jak początek taniego horroru klasy B z wypożyczalni kaset VHS. Teraz Lady Gaga i Beyoncé w utworze Telefon serwują nam ten sam rodzaj cyfrowego niepokoju w X-Files.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call.
2: Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

latach 90. ekipa kręcąca film Poltergeist użyła prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych podróbek. I tak właśnie wyglądał ten nightmare w czasie audycji w X-Vibe, gdzie śmierć stała się rekwizytem klasy budżetowej. Więc odpalaj ten beat, bo życie jest za krótkie na kiepskie efekty specjalne. I teraz Offenbach.

Dobra, skoro już tu jesteś, to znaczy, że albo nie masz życia, albo po prostu lubisz ten gęsty klimat, bo w X-Vibe trwa właśnie Night Marek, a ja mam dla Ciebie historię, od której włos jeży się na karku, choć to tylko technologia, bo w 1997 roku powstała pierwsza lalka Ferbi, która niby miała być słodkim maskotką, a okazało się, że jej procesor był tak zaawansowany, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowej w Stanach zakazała wnoszenia tego cyfrowego potwora do swoich biur, bojąc się, że zabawka nagrywa tajne rozmowy i uczy się języka agentów. Więc zamiast słodkiego gaworzenia mieliśmy szpiega w sypialni. A teraz leci beat, który wbije cię w fotel, więc Kasia Kowalska i jej spowiedź w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że chociaż udaje przed żoną fana jazzu, to w aucie słucha tylko tego, bo czuje się jak naiwny dzieciak, kiedy wchodzi refren. To totalny obłęd, jak bardzo można być sakerem dla własnych wspomnień. Leci Jonas Brothers i Sucker dla Marka od starego kumpla w Radiu X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Kings Vibe. Radio po swojemu.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.